Człowiek w sobie rozpięty jest ilek. I nasz koł spał. Zbor mostniska pieski. Mam sen swobodny, zarys sobie gumna pile. Bez kule mokrowico i tyranowie.

0: zasłonęła się już dała. Rozmytył się, rozszerzył, rozpiętowił harę. I ogień smog, i z nas był was już dała. Sense in Arizaria.
1: Nie, Odin spadł. Jak lękowaczy. Prowincja Kulema. Słowa Jankocy Wino.

pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj.

łebek złoty. Przemykają.

2320, you have visit. 2320, you have visit. 8 to 9. 8105.

0: Nadjeżdża w wózku.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

0: te buty?
1: Hört ihr Leute, was ich sage? Als

I'm an angel and a star.

Einstürzen! Einstürzen!

Step forward!

0: Oddychać spokojnie. Uwaga! Rozluźnić mięśnie.
1: Mechanizm startowy włączony.
2: 6, 5, 3.
1: Uwaga!
2: 2.
1: Rakiety napędowe.
2: 1. 0.

Wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos stał się dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy. Wykorzystajmy tę wiedzę.

Nie patrz i nie oddychaj. Czarne krople nocy do ulicy się toczą echem naszych kroków. Masz takie smukłe plecy. Chciałbym cię dogonić, chciałbym poczuć wyraźnie zapach twoich perfum.

pamiętam, przyspieszony oddech.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, Neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gospodarka mieszkaniowa w PRL-u miała swoje unikalne cechy wynikające z ogólnego podejścia do własności prywatnej i centralnego planowania. W PRL-u generalnie nie promowano własności prywatnej, zwłaszcza w zakresie nieruchomości, co oznaczało, że mieszkań zazwyczaj się nie kupowało i nie posiadało na własność. Na wsiach rolnicy byli właścicielami swojej ziemi i domów na niej stojących, ale w miastach sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Nowe mieszkania budowane były głównie w systemie spółdzielczym. W tym systemie inwestorzy mieli formę prawną spółdzielni, a osoby zapisane do spółdzielni i wniesione wkłady członkowskie trafiały do kolejki oczekujących na mieszkanie. Po przydzieleniu mieszkania przez spółdzielnię członek stawał się jego użytkownikiem, ale nie właścicielem. Mieszkanie pozostawało własnością spółdzielni, a użytkownik nie miał prawa do jego sprzedaży czy dziedziczenia. Drugim systemem były mieszkania zakładowe budowane przez firmy dla swoich pracowników. Takie mieszkania również pozostawały własnością zakładu, a pracownik był tylko użytkownikiem. Zwolnienie z pracy, ale nie przejście na emeryturę, zazwyczaj oznaczało konieczność oddania mieszkania. W późniejszym okresie PRL-u za czasów Edwarda Gierka wprowadzono możliwość wykupienia mieszkania spółdzielczego, co oznaczało, że mieszkanie mogło być sprzedane lub przekazane w spadku, ale nadal pod pewnymi warunkami spółdzielczymi. Co do wielkości mieszkań obowiązywały normy wielkości mieszkania na osobę. Za czasów Władysława Gomułki norma ta wynosiła około 11 metrów na osobę, co dla czteroosobowej rodziny oznaczało mieszkanie o powierzchni około 45 metrów kwadratowych. Za Gierka normy te zostały podniesione, a rodzina czteroosobowa mogła liczyć na mieszkanie do 60 metrów. Ciekawostką jest, że po transformacji ustrojowej w Polsce na początku lat 90. wiele osób, które mieszkały w mieszkaniach spółdzielczych, skorzystało z możliwości przekształcenia swojego prawa do mieszkania w pełnoprawną własność. Proces ten był częścią szerszych zmian w gospodarce i prawie, które otworzyły drogę do rozwoju rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych, znacząco zmieniając krajobraz mieszkaniowy w Polsce.

utrzymaniu!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce, jak w wielu takich przypadkach, w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące, biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia. Ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

ona zdycha powoli. Coraz cieplej, coraz goręcej, mózg gdzieś luzem wisi w powietrzu. Coraz cieplej, coraz goręcej, odpowiedzi przed pytaniami. Gwóźdź wbity w sam środek krtani, gwóźdź wbity w

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Włókno węglowe. To materiał wyjątkowy pod każdym względem. Niezwykle wytrzymały, lekki, o unikalnym, prestiżowym wyglądzie. Materiał ten jest wciąż owiany pewną dozą tajemnicy. Jeszcze 40 lat temu dostęp do niego miały jedynie ośrodki wojskowe i NASA. Początki tego materiału sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Jednak w tym okresie jego produkcja była tak kłopotliwa i kosztowna, że dostęp do tego materiału miało jedynie wojsko oraz lotnictwo. Materiał ten jest niezwykle lekki. Pierwszy raz zastosowany został jako element pojazdu dostępnego dla prywatnych użytkowników w 1994 roku. Wykonano z niego karoserię samochodu McLaren F1. Był to okres przełomowy, ponieważ jak się okazało, cała karoseria auta ważyła około 100 kg, co było w tym okresie nie do pomyślenia. Obecnie materiał jest wykorzystywany znacznie częściej, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji ram rowerowych, nart, rakiet tenisowych, wędek, masztów, śmigieł czy jachtów. Włókno węglowe wykonane jest z wysoce zorganizowanej struktury włókien węgla. Każde włókno składa się z kilku tysięcy nitek. Pojedyncza nitka ma grubość zaledwie 0,1 włosa i składa się z setek tysięcy atomów węgla. Włókno węglowe jest około 5 razy bardziej wytrzymałe niż stal. Jest materiałem niezwykle sztywnym, ma niską rozszerzalność cieplną oraz doskonale przewodzi prąd.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Studio One prezentuje Władysław Bałtycki przed mikrofonem, a płyta, która dzisiaj się pojawi, to płyta Jackiego Me Too, płyta wydana w roku 1970 albo 71, jak inne daty podają, inne źródła podają. Płyta nazywa się Macafet. Na tym long playu wydanym na początku lat 70. znajduje się kilkanaście przyjemnych, namiętnych utworów instrumentalnych, choć jak to zwykle bywa w przypadku klasycznych albumów reggae, nie oznacza to, że cały materiał został nagrany właśnie wtedy. Z pewnością brzmi on jak najlepsze rocksteady, a niektóre z jego transowych groove'ów nawiązują do ery dubu. Wszędzie słychać buzujące riffy organowe, podobne do tych, które po kilku modyfikacjach spopularyzował w USA hit Timiego Thomasa z 73 roku Why Can't We Live Together? Nie ma co dużo gadać, trzeba po prostu posłuchać. Oto utwory znajdujące się na płycie. Henry the Great, Good Feeling, Macafet, Lazy Bones, Fancy Pants, Something Else, Happy People, Purple Heart, Wah Wah, Division One, Gito Organ, That Is Home. Jackie Me Too.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, stąd jego charakterystyczny akcent. Dziś jest uwielbiany przez widzów, ale nie spodobał się reżyserowi pierwszego filmu, w którym wystąpił. W Herkulesie w Nowym Jorku Arnold został zdubbingowany. Dopiero w kolejnych filmach mogliśmy usłyszeć jego prawdziwy głos. W Niemczech swojego głosu użyczył mu aktor Thomas Danneberg, który podkładał głos nie tylko pod Arnolda, ale też Sylwestra Stallone. W filmie Niezniszczalni, gdzie aktorzy się spotykają, Thomas musiał dubbingować obie postacie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wszystkie trzy opakowania zawierają te same składniki, w tej samej ilości, tę samą liczbę tabletek, ale za to trzy różne ceny. Producenci leków doskonale wiedzą, że sprzedaż tego samego leku, ale w trzech różnych opakowaniach, na każdym podkreślając inne schorzenie, przyniesie trzykrotny zysk. No bo po co sprzedawać jeden ogólny ibuprofen na wszystkie bóle za 10 zł, skoro można sprzedać jeden na ból głowy, drugi droższy na zatoki, a trzeci najdroższy na bolące pięty. Pamiętajcie, im wyższa cena, tym skuteczniejsze placebo.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kopernik. Przez lata nie było pewności, gdzie znajduje się grób Kopernika, choć podejrzewano, że astronom został pochowany w katedrze we Fromborku, gdzie był kanonikiem. Dzięki latom wykopalisk udało się tam odnaleźć szkielet, który mógł do niego należeć. Przeprowadzono różne analizy czaszki, które potwierdziły tę teorię, ale stuprocentową pewność dały dopiero badania genetyczne. W 2008 porównano DNA czaszki i próbki włosa, który został odnaleziony w księdze należącej do Kopernika. Badania dały pozytywny wynik. Kopernik zmarł w 1543. Zwłoki ponownie pochowano w 2010.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana kurwa macz, czękuje parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

keep it simple. Twin Senses.

miastem, już za miastem. Wpadam na lotnisko, na lotnisku mokro, na lotnisku ślisko. Lotnisko wojskowe, lecz nie tracę głowy. Niechcący potrącam stacje radarowe. Wpadam na magazyn.

się z nimi łączy. Powiedz nie, trudy mu kładą. Powiedz nie, czy jesteś jednym z nich. Powiedz nie, każdej polityce.

0: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Większość mężczyzn uważała, że Stany nie powinny się angażować. To, co się tam dzieje, to sprawa Europejczyków. I kto wie, być może Adolf Hitler okaże się odpowiednim lekarstwem dla Europy. A co z wolnością? Zapytał z wypełnionymi sałatką ziemniaczaną ustami Johnson Ward. Chyba o tym tutaj mówimy. Co z wolnością słowa, wolnością sumienia? Ci naziści są przeciwko wolności, a jeśli są przeciwko wolności, ja jestem przeciwko nim. No tak, wolność słowa. Odezwała się pani Gosling z Sherman Women's Club. Słyszałam o pańskiej książce, pani Ward. I z tego, co słyszałam, jedynym rodzajem wolności, który pana interesuje, jest wolność picia, tańczenia do upadłego, szybkiej jazdy i cudzołożenia. Johnson Ward wzruszył ramionami. Ja natomiast potępiam brycz, domowej roboty pierniki i hafciarstwo, odparł. Ale niech mi pani wierzy, będę ich bronił do ostatniej kropli krwi. Kiedy wszyscy goście zostali obsłużeni, pani Patrick zawołała Elizabeth i Laurę, żeby przyniosły swoje talerze i nałożyła im po plastrze indyka i gorących tłuczonych ziemniaków z gęstym brązowym sosem i żurawinami. Powiedziała, że jeśli są spragnione, mogą pójść do kuchni napić się mleka albo lemoniady, ale Laura poprosiła bardzo ładnie Simusa, który zawsze ją lubił, żeby nalał im po pół szklaneczki ponczu. Usiadły, kiwając nogami, na obitym tapicerką parapecie okna, z którego widać było kort tenisowy. Elizabeth doszła do wniosku, że indyk był dość dobry, ale nie smakował tak samo jak na święto dziękczynienia. Wkrótce poczuła się rozdrażniona, przejedzona i znudzona. Laura była w podobnie podłym nastroju. Skarżyła się, że jej indyk jest dziurawy i pani Patrick, która wyjaśniała jej cierpliwie, że to dziury od widelca, musiała je w końcu wykroić i zalać sosem, żeby nic nie było widać. Obie uznały, że poncz jest paskudny. Smakował jeszcze gorzej niż cukierek od kaszlu, którym poczęstowała je Mary Kenneth Randall. Zaczęły kaszleć i krztusić się, udając, że zbiera im się na wymioty, aż pani Patrick kazała im przestać. A potem, kiedy nikt nie patrzył, wlały z powrotem zawartość swoich szklanek do wazy. Przez chwilę plątały się po salonie, ale nie można tu było prawie oddychać z powodu papierosowego dymu, a rozmowa okazała się jeszcze nudniejsza niż w jadalni. Ciotka Beverly zachwycała się prześlicznymi, ale to prześlicznymi strojami w przeminęło z wiatrem, a wielebny Earwaker ssał niezapaloną fajkę i utyskiwał na tego człowieka w białym domu i jego zgubny wpływ na moralną postawę Ameryki. Tak jak ja to widzę, zwrócenie się Ameryki przeciwko Niemcom jest postawieniem jej w jednym szeregu z syjonistami i chciałbym wiedzieć, odkąd to Brytyjczycy są naszymi przyjaciółmi. Duncan Parvis z warsztatu samochodowego ględził na temat szans Redskinów w tegorocznych dogrywkach Narodowej Ligi Futbolu. Siedzący obok niego Humphrey najwyraźniej konał z nudów, zapalając co chwila nowego papierosa od niedopałka poprzedniego. W końcu Elizabeth i Laura zabłąkały się do biblioteki, gdzie dziadek rozmawiał z ojcem. Dziadek wyglądał dokładnie jak ojciec, z tą różnicą, że był bardziej żółtawy, tak jakby ktoś wziął gazetową fotografię ojca i zostawił ją na dłuższy czas na parapecie. Jak się miewacie, moje piękne panie? Zapytał dziadek, sadzając Laurę na swoim kościstym kolanie i podrzucając ją w górę i w dół. Założę się, że czujecie się dzisiaj pod psem. Elizabeth cieszyła się, że jest już za duża, żeby usiąść na kolanie dziadka. Pachniał tytoniem, śmiercią i maścią kamforową, którą smarował swoją podrażnioną, łuszczącą się skórę. Dziewczynki od dawna wiedziały, jaki jest zapach śmierci. Wystarczyło, że pomyślały o dziadku. Coś wam powiem, oznajmił dziadek. Za każdym razem, kiedy jakieś dziecko idzie do nieba, pojawia się nowa gwiazda. Wyjdzie na dwór którejś bezchmurnej nocy i zobaczcie same. Ujrzycie naszego małego bączka, który świeci jasno na nieboskłonie. Bronko powiedział, że mogę ją spotkać w Hawanie, oświadczyła Elizabeth. Dziadek posłał pytające spojrzenie ojcu. O czym mówi to dziecko, o Hawanie? Zapytał marszcząc brwi. Ojciec uśmiechnął się zmieszany. Bronko to ten pisarz, Johnson Ward. Pamiętasz Gorzki owoc? Z tego, co sobie przypominam, dość plugawa książka, zauważył dziadek. Idźcie gdzie indziej, dziewczynki, powiedział ojciec. Mamy z dziadkiem sprawy do omówienia. W końcu włożyły płaszcze, wełniane czapki, rękawiczki, dodatkowe skarpetki i wielkie, skrzypiące czarne kalosze i wyszły przez kuchenne drzwi w śnieg. Kot Ampersand spojrzał na nie z tłumioną furią, kiedy lodowaty przeciąg potargał mu futro. Laura niosła przewieszoną przez szyję niczym chlebak torbę ze sklepu Macy'ego, jedną z tych, w których przywiozły do domu żałobne stroje. Maszerując w stronę kortu tenisowego, śpiewały piosenkę Kubusia Puchatka o marznących paluszkach. Wiatr nagle ucichł i przestało padać, ale niebo było nadal szare jak granitowy nagrobek. W uszach dzwoniła cisza. Elizabeth czuła, że gdyby krzyknęła na cały głos, usłyszeliby ją aż na Quaker Hill. Kiedy dotarły na środek kortu, Elizabeth rozejrzała się. Wystarczy, powiedziała i zaczęły zgarniać śnieg dłońmi w rękawiczkach. Laura wzięła ze sobą dziecinną tabliczkę, którą ojciec zarekwirował w lecie do zapisywania kredą wyników meczu i zaczęła jej teraz używać jako szufli. Musi być dokładnie tej samej wielkości co Peggy i musi wyglądać jak ona. W przeciwnym razie Pan Bóg nie będzie wiedział, kto to jest, prawda? Pan Bóg wie wszystko, odparła Laura. Miała płomiennie czerwone policzki, a z nosa zwisała jej jasna kropla. Wiem, że on wie, ale ma teraz przecież tyle innych spraw na głowie. No wiesz, na przykład pogodę i Rosjan. Ulepienie śnieżnego anioła zajęło im prawie pół godziny. Elizabeth wiedziała, że jest odpowiedniej wielkości, ponieważ Peggy sięgała jej do drugiego guzika płaszcza. Do tego samego miejsca sięgał jej anioł. Laura poszperała w torebce od Macy'ego i wyciągnęła z niej brązowy beret Peggy, jej jasno-czerwoną spódniczkę i brązowy tweedowy płaszczyk. Wszystko pożyczone z szafy Peggy. Ubrały śnieżnego anioła i odsunęły się trochę do tyłu, żeby mu się przyjrzeć. Jej twarz jest zbyt biała, stwierdziła Laura. I nie ma żadnych włosów. Posągi zawsze mają białe twarze, poinformowała ją Elizabeth. Wszystkie posągi na cmentarzu miały białe twarze. Wyglądałaby o wiele lepiej z różową twarzą i włosami, upierała się Laura. Dobrze, zajrzyjmy do szopy. Ruszyły przez ogród do szopy, odsunęły drzwi i wśliznęły się do obwieszonego pajęczynami wnętrza. W środku było tak ciemno, że nie widziały prawie nic poza błyszczącymi w słabej śnieżnej poświacie pajęczymi nitkami. Chichocząc, macały po omacku wokół siebie. Laura wydobyła z kąta stary płócienny worek, w który zawinięte były kiedyś korzenie sadzonek wiśni. Znalazły także trochę tłustej waty, używanej przez ogrodnika do czyszczenia kosiarki.
1: — To będzie dobre!
0: — zamruczała Elizabeth.
1: — Ach!
0: — pisnęła Laura z ręką pełną pajęczyn. Śpiewając wysokim falsetem, jak marzną mi paluszki bim-bom, wróciły na kort. Elizabeth zdjęła śnieżnemu aniołowi beret i ostrożnie włożyła mu na głowę płócienny worek. Potem Laura starannie ułożyła na górze kawałki postrzępionej waty, a Elizabeth włożyła z powrotem beret. Teraz ich śnieżny anioł wyglądał bardziej realistycznie.
1: — A co z oczyma?
0: — zapytała marszcząc czoło Laura.
1: — Mogłybyśmy przyszyć guziki. Jest zbyt zimno, żeby szyć. Mogłybyśmy użyć kamyków. Mam lepszy pomysł.
0: Oświadczyła Elizabeth.
1: Mogłybyśmy rozgrzać do czerwoności pogrzebacz w kuchni i wypalić w worku dwie dziury.
2: Tak,
0: zgodziła się podekscytowana Laura.
1: Rozgrzanym do czerwoności pogrzebaczem.
0: Ku wielkiemu rozdrażnieniu Ampersanda wróciły ponownie do kuchni. Elizabeth rozgrzała pogrzebacz, podczas gdy Laura stała na straży, a potem pobiegły z nim na kort i Elizabeth przytknęła rozżarzone żelazo do płóciennej twarzy śnieżnego anioła. Zaskwierczało, w powietrzu rozszedł się gryzący swąd i na płótnie pojawiło się dwoje otoczonych czarnymi obwódkami oczu.
1: I usta! Zawołała, podskakując w miejscu Laura. Szybko, zrób jej także usta!
0: Skończywszy, stały przez chwilę, podziwiając śnieżnego anioła, a potem Elizabeth stwierdziła.
1: Powinnyśmy się pomodlić.
0: Uklękły w zimnym, mokrym śniegu i Elizabeth zacisnęła mocno oczy.
1: Panie Boże, powiedziała, to jest pomnik, który wystawiłyśmy naszej najdroższej siostrze, którą tak kochałyśmy. Proszę, spójrz na niego, pobłogosław i uczyń z Peggy aniołka. Amen,
0: dodała pociągając nosem Laura.
1: Zanim siostry ściągnęły jedna drugiej z nóg kalosze i powiesiły na wieszaku zaśnieżone płaszczyki i czapki, goście zaczęli zbierać się do wyjścia. Po raz któryś z rzędu całowano i obejmowano ojca i mamę. Poklepywano się po plecach, ukazywano przygnębione twarze i łzy w oczach. Słychać było także głośne westchnienia, do których mógł przyczynić się poncz pani Patryk. Chwila rozstania była smutna i podniosła. Stojąc u stóp schodów, grzeczne i blade w swoich żałobnych strojach, Elizabeth i Laura czuły, że ogarnia je ulga. Peggy została szczęśliwie pochowana, a jej dusza powierzona Bogu, niezależnie od tego, czy pojawi się ponownie jako mrugająca gwiazda, kubańska dziewczynka na Plaza de Armas, czy też jako gasnące wspomnienie coraz mniej wyraźne w miarę upływu lat. Droga Peggy, myślała Elizabeth, mam nadzieję, że mnie słyszysz. Mam nadzieję, że Bóg zobaczył naszego śnieżnego anioła i wziął cię do nieba. Wrócili wszyscy do salonu. Dzięki Bogu już po wszystkim, powiedział ojciec. Przez otwarte drzwi widzieli panią Patryk sprzątającą hałaśliwie talerze w jadalni. Mama uniosła woalkę. Jej twarz była spuchnięta i pobrużdżona, jakby ktoś ją uderzył. Muszę się czegoś napić, oznajmiła ojcu, który podszedł bez słowa do barku i nalał jej ginu. Chciał zamknąć drzwiczki barku, ale potem odwrócił się do Elizabeth i Laury, uśmiechnął się i nalał każdej z nich toniku, syropu i maraschino sherry. Koktajle w waszym wieku? Powiedział mrugając. Ciekawe, czym to się skończy. Nie wiem, czy nie jestem zadowolona, że to się skończyło, stwierdziła mama. Czuję się, jakby wyrwano ją z moich ramion, po prostu wydarto. Moja najpiękniejsza, słodka dziecina. Nie starała się wcale otrzeć płynących po policzkach łez. Elizabeth wyjęła z rękawa chusteczkę i ostrożnie podała jej do ręki. Mama wpatrywała się w nią przez chwilę, jakby nie bardzo pojmowała, co to jest, a potem przytknęła ją do oczu. Nie rozumiem, jak życie może być takie okrutne, powiedziała. Poświęciłam przecież wszystko, poświęciłam swoją młodość, poświęciłam karierę. Na litość boską, czyżby to było za mało? Ojciec nie odpowiedział. Stał po drugiej stronie pokoju, ostrożnie ją obserwując. Mama chodziła przez chwilę po salonie, pijana i wytrącona z równowagi, dotykając ścian, żeby się podeprzeć, a także żeby upewnić się, że wciąż tu jest. W końcu przeszła do jadalni i usiadła naprzeciwko pani Patryk. Tak bardzo nam pani pomogła, pani Patryk, powiedziała. Naprawdę Bóg nam panią zesłał. Nie wiem, co bym bez pani zrobiła. Nie, naprawdę, nie wiem, co byśmy wszyscy zrobili bez pani. Trzeba pomagać sobie w biedzie, zauważyła pani Patryk, zgarniając resztki z talerzy. Do jadalni wszedł Seamus, balansując niepewnie tacą, na której stały szklaneczki po ponczu. Ty też, Seamus, wybełkotała mama. Byłeś wspaniały. Czasy grozy, odparł chłopak. Pańskie oko konia tuczy. Mama wyjęła papierosa z jednego z leżących na stole pudełek, ale nie zapaliła go. Przez dłuższy czas siedziała ze zwieszoną głową, nie paląc i nie pijąc.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Robert Kubica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców wyścigowych, zaprzepaścił swoją karierę podczas dramatycznego wypadku w 2011 roku. Jego miłość do adrenaliny i pasja do sportów motorowych zaprowadziły go na trasy rajdowe, gdzie niestety doszło do tragedii, która na zawsze odmieniła jego życie. 6 lutego 2011 podczas rajdu Ronde di Andorra we Włoszech Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc swoją Skodą Fabią S2000 stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w metalową barierę ochronną. Bariera przebiła się przez kokpit, ratownicy szybko dotarli na miejsce wypadku i przetransportowali Kubicę do szpitala. Robert Kubica musiał stawić czoła nie tylko fizycznym, ale także psychicznym wyzwaniom związanym z powrotem do zdrowia. Ciekawostką jest to, że mimo tak poważnych obrażeń i długiej rehabilitacji, Kubica nie zrezygnował z kariery w motorsporcie. Jego determinacja i siła woli pozwoliły mu na powrót do wyścigów, najpierw w rajdach, potem znowuż w Formule 1. W 2019 roku Kubica powrócił na tory Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, co było niezwykłym osiągnięciem i dowodem jego niezłomnego charakteru. Incydent z 2011 roku wyjątkowo mocno podkreśla, jak niebezpieczne mogą być sporty motorowe, nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców.

nie patrz i nie oddychaj. Czarne krople nocy do ulicy się toczą echem naszych kroków. Masz takie smukłe plecy, chciałbym cię dogonić, chciałbym poczuć wyraźnie zapach twoich perfum.

czytamy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Badacze zjawisk paranormalnych i bohaterowie horroru Obecność, Ed i Lorraine Warren, istnieli naprawdę, a dziś można odwiedzić ich muzeum. W Centrum Badań Paranormalnych, bo tak nazywa się ta placówka, znajdziemy upiorne maski, figury czy zdjęcia duchów. Ale najsłynniejszym eksponatem jest nawiedzona lalka Annabelle, wyglądająca mniej złowrogo niż jej filmowa imienniczka. Jest w posiadaniu muzeum od lat 70. Podobno Warrenowie zostali wezwani do posiadaczki lalki, która opowiadała, że zabawka ruszała się w nocy, a także raz kogoś zaatakowała.
2: Światło dnia, czyli rekolekcja.
3: Kosmiczny teleskop Jamesa Webba dostrzegł 15 nietypowych galaktyk, które wydają się uformowane znacznie wcześniej, niż naukowcy kiedykolwiek się spodziewali. To zaskakujące odkrycie może oznaczać początek zupełnie nowego rozdziału w astronomii. Jeśli te ustalenia zostaną potwierdzone, mogą one zmusić naukowców do ponownego przemyślenia niektórych z największych idei na temat tego, jak wszechświat się zaczął i ewoluował. To rodzi kilka fascynujących pytań. Czy wszystko naprawdę zaczęło się od wielkiego wybuchu w sposób, w jaki wierzymy? Czy mogłoby być coś we wszechświecie, czego wciąż nie rozumiemy? Albo czy istnieje inne wyjaśnienie czekające na odkrycie? Nawet naukowcy stojący za kosmicznym teleskopem Jamesa Webba zostali zaskoczeni. Na konferencji prasowej laureat Nagrody Nobla, fizyk dr John C. Mather, główny naukowiec projektu teleskopu, podsumował to zaskoczenie mówiąc: "Myśleliśmy, że zobaczymy tak daleko, ale nie myśleliśmy, że zobaczymy to, co widzimy. Myśleliśmy, że galaktyki będą mniejsze, chłodniejsze, ciemniejsze, a teraz jesteśmy zaskoczeni. Po prostu nie wiemy, dlaczego takie są. Czy pojawiają się jakieś świetne pomysły? Nie wiemy jeszcze, co różni nasz plan na wszechświat od rzeczywistego wszechświata. Wielkim zaskoczeniem, jakie odczuwamy, jest to, że wczesne galaktyki urosły znacznie szybciej, niż myśleliśmy, że urosną. Są większe, jaśniejsze, gorętsze, bardziej masywne niż ludzie się spodziewali. W tej chwili badacze nie mają wszystkich odpowiedzi. Wiedzą, że coś nie pasuje do ich obecnego rozumienia wszechświata. Jednym z największych zaskoczeń jest to, że te wczesne galaktyki wydają się urosnąć znacznie szybciej, niż mówią istniejące teorie, że powinny. Wszechświat ujawnia coś nieoczekiwanego, a naukowcy pracują teraz, aby zrozumieć, co to oznacza. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba uchwycił obrazy kilku tajemniczych obiektów, które są tak stare i nietypowe, że wprawiają naukowców w zakłopotanie. Wiele z tych galaktyk wydaje się znacznie bardziej rozwiniętych, niż powinny być zaledwie 300 do 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Naukowcy spodziewali się, że pierwsze galaktyki będą małe i proste. Wierzą oni również, że te wczesne galaktyki zawierałyby pierwszą generację gwiazd, znaną jako gwiazdy trzeciej populacji. Uważano, że te gwiazdy były ekstremalnie duże, niesamowicie jaśniejsze i krótkowieczne. Ale James Webb ciągle znajduje niespodzianki. Jedna nowo odkryta galaktyka jest znacznie ciemniejsza niż oczekiwano, co czyni ją trudną do dopasowania do obecnych teorii o tym, jak formowały się pierwsze gwiazdy i galaktyki. Innym szokującym odkryciem jest możliwe wykrycie 6 ogromnych czarnych dziur, które już istniały zaledwie 500 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Według obecnych modeli naukowych, czarne dziury potrzebują miliardów lat, aby urosnąć do tak masywnych rozmiarów. Więc jak te stały się tak duże, tak szybko? Naukowcy wciąż szukają odpowiedzi. Czarne dziury, które nie powinny jeszcze istnieć. Zostaw polubienie, jeśli chcesz zobaczyć, dlaczego fizycy kwestionują wszystko. Chociaż kosmiczny teleskop Jamesa Webba może widzieć prawie tak daleko, jak kosmiczny teleskop Hubble'a, jego zaawansowana technologia pozwala mu przechwytywać znacznie ostrzejsze obrazy i ujawniać szczegóły, których Hubble nigdy nie mógł wykryć. Uważa się, że najstarsza znana galaktyka Hubble'a, zwana GN, myślnik z 1-1, istniała około 13,4 miliarda lat temu. James Webb odkrył teraz dziesiątki jeszcze bardziej odległych galaktyk. Niektóre z nich mają ekstremalnie wysokie przesunięcia ku czerwieni, co sugeruje, że uformowały się bardzo wcześnie w historii Wszechświata. Jak dotąd naukowcy potwierdzili 15 z tych starożytnych galaktyk. Ich istnienie jest teraz jedną z największych tajemnic we współczesnej astronomii, ponieważ nie pasują one w pełni do tego, co przewidują obecne teorie. Jesteśmy w stanie zobaczyć te galaktyki z powodu światła, które wyemitowały miliardy lat temu. Ponieważ światło potrzebuje czasu na podróż przez przestrzeń, patrzenie głębiej we wszechświat jest jak patrzenie wstecz w czasie. W pewien sposób teleskopy działają jak maszyny czasu, pozwalając nam zobaczyć, jak wszechświat wyglądał miliardy lat w przeszłości. Innym ważnym śladem dotyczącym wczesnego wszechświata jest coś, co nazywa się kosmicznym mikrofalowym tłem. To jest słaba poświata promieniowania, pozostała po najwcześniejszych momentach wszechświata, po wielkim wybuchu. Wypełnia ona całą przestrzeń i daje naukowcom cenne informacje o tym, jaki wszechświat był krótko po tym, jak się zaczął. Nawet dziś wszechświat wciąż wysyła nam wiadomości ze swojej odległej przeszłości. Jedną z najważniejszych z tych wiadomości jest kosmiczne mikrofalowe tło, często nazywane poświatą Wielkiego Wybuchu. Zostało odkryte przypadkiem w 1965 roku, kiedy amerykańscy fizycy Arno Penzias i Robert Wilson wykryli dziwny sygnał pochodzący z każdego kierunku w przestrzeni. Na początku myśleli, że to zakłócenia, ale wkrótce zdali sobie sprawę, że znaleźli coś nadzwyczajnego. Te dziwne, starożytne galaktyki były odkrywane jeszcze zanim James Webb zaczął trafiać na pierwsze strony gazet. W 2016 roku zespół astronomów pod kierunkiem Pascala Osha i Garta Illingworth'a użył kosmicznego teleskopu Hubble'a, aby odkryć niesamowicie odległą galaktykę zwaną GN-11. Jej światło podróżowało przez ponad 13 miliardów lat przed dotarciem do Ziemi, czyniąc ją jedną z najodleglejszych galaktyk, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Ale jej odległość nie była jedynym zaskoczeniem. GN-11 była znacznie jaśniejsza, większa i bardziej rozwinięta, niż naukowcy oczekiwali od galaktyki, która istniała tylko około 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Badacze szacują, że galaktyka zawierała już w przybliżeniu 1 miliard razy więcej masy niż nasze Słońce i produkowała nowe gwiazdy w zdumiewającym tempie około 20 mas słonecznych każdego roku. Według istniejących teorii, galaktyki tak duże i aktywne powinny były potrzebować znacznie więcej czasu, aby się uformować. Badanie GN-11 było również ekstremalnie trudne. Jej światło było niesamowicie słabe i zostało rozciągnięte tak bardzo przez rozszerzanie się wszechświata, że pchnęło Hubble'a prawie do jego granic. W tamtym czasie naukowcy postrzegali GN-11 jako rzadki wyjątek, nietypową galaktykę, która nie do końca pasowała do istniejących modeli. Dziś to wyobrażenie się zmienia. Dzięki kosmicznemu teleskopowi Jamesa Webba astronomowie odkryli znacznie więcej starożytnych galaktyk, które wydają się zaskakująco duże, jasne i dobrze zorganizowane. To, co kiedyś wydawało się pojedynczym, dziwnym odkryciem, może faktycznie być powszechne we wczesnym wszechświecie. Każda nowa obserwacja rzuca wyzwanie długo utrzymywanym teoriom o tym, jak pierwsze galaktyki powstawały i ewoluowały. Zamiast znajdować małe, proste galaktyki, Webb odsłania masywne struktury kosmiczne, które istniały znacznie wcześniej niż oczekiwano. Jednym ważnym przykładem jest GS-11, galaktyka o wysokim przesunięciu ku czerwieni, odkryta przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba 29 września 2022 roku. Została znaleziona podczas JWST, Advanced Deep Extragalactic Survey, lepiej znanego jako misja JADES. Odkrycia takie jak te kształtują na nowo nasze rozumienie wszechświata i przypominają naukowcom, że przestrzeń wciąż kryje wiele tajemnic czekających na odsłonięcie. GS-13, jak sugeruje jej nazwa, ma bardzo wysokie przesunięcie ku czerwieni, wynoszące około 13. To oznacza, że widzimy galaktykę taką, jaką była około 13,4 miliarda lat temu, tylko około 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba był w stanie wykryć tę niesamowicie odległą galaktykę, ponieważ został specjalnie zaprojektowany do obserwacji światła podczerwonego. Gdy światło z bardzo odległych galaktyk podróżuje przez rozszerzający się wszechświat, zostaje rozciągnięte w dłuższe, czerwieńsze długości fal. Ten efekt jest znany jako przesunięcie ku czerwieni. W prostych słowach, im dalej znajduje się galaktyka, tym dłużej jej światło podróżowało i tym bardziej jej światło przesuwa się w stronę czerwonej części spektrum. Ta idea była najpierw badana przez astronomów takich jak Vesto Slipher, a później Edwin Hubble. Hubble odkrył, że im dalej galaktyka znajduje się od Ziemi, tym szybciej wydaje się oddalać od nas. To stało się znane jako prawo Hubble'a, jeden z kluczowych dowodów na to, że wszechświat się rozszerza. Ale niespodzianki na tym się nie skończyły. Astronomowie odkryli również galaktykę zwaną Sears 2112, która stworzyła kolejną wielką zagadkę. Chociaż nie jest tak stara jak galaktyki typu GNZ-11 czy JADES-GS-13, wygląda uderzająco podobnie do naszej własnej Drogi Mlecznej. Sears 2112 to galaktyka spiralna z poprzeczką, typ galaktyki, do którego powstania naukowcy wierzyli, że potrzeba miliardów lat. Jednak światło, które z niej widzimy, zostało wyemitowane, gdy Wszechświat miał tylko około 2 miliardy lat. Galaktyka miała już dobrze zdefiniowaną strukturę i zawierała miliardy gwiazd. Jej masa jest szacowana na blisko 4 miliardy razy więcej niż masa naszego Słońca. To rodzi ważne pytanie. Jak galaktyka mogła stać się tak duża i zorganizowana w tak krótkim okresie czasu? Obecne teorie sugerują, że galaktyki potrzebują znacznie więcej czasu, aby urosnąć w struktury takie jak ta. Odkrycia takie jak Sears 2112 zachęcają naukowców do ponownego zbadania swoich modeli tego, jak galaktyki formowały się we wczesnym wszechświecie. Sears 2112 wygląda jak Droga Mleczna w wieku 2 miliardów lat. Zasubskrybuj, aby zobaczyć, dlaczego to zmusza naukowców do pytania, czy Wielki Wybuch wydarzył się w sposób, w jaki myślimy. Niektórzy sugerowali, że te galaktyki mogłyby być starsze niż myślimy, a nawet, że istniały przed Wielkim Wybuchem. Jednak te pomysły pozostają spekulacyjne i nie są akceptowanymi wnioskami naukowców. W tym momencie astronomowie wciąż pracują, aby zrozumieć, co te obserwacje naprawdę znaczą. Zaproponowano kilka możliwych wyjaśnień. Jednym z pomysłów jest to, że Wszechświat mógłby być starszy, niż sugerują obecne szacunki. Teoria zaproponowana przez kanadyjskiego fizyka Rajendra Gupta bada, czy nasze rozumienie kosmicznej ekspansji i zachowania światła na ogromnych odległościach może wymagać weryfikacji. Jeśli takie pomysły okazałyby się słuszne, nasze szacunki dotyczące wieku i rozmiaru Wszechświata mogłyby się zmienić. Inny pomysł jest jeszcze bardziej kontrowersyjny, że Wszechświat może nie mieć jednego początku w sposób, w jaki obecnie sobie wyobrażamy. Choć ta możliwość była dyskutowana w niektórych modelach teoretycznych, nie ma naukowego konsensusu popierającego ją. Pozostaje jednym z kilku pomysłów, które badacze nadal badają, próbując wyjaśnić niezwykłe odkrycia dokonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Jak dotąd nie ma prawdziwego dowodu na Wielki Wybuch, tylko ekspansja i kosmiczne promieniowanie tła wskazują na niego, ale te obserwacje mogą być błędne. W mechanice kwantowej znajdujemy kilka wskazówek, że Wszechświat jest nieskończony w czasie i przestrzeni. Był inny początek. Naukowcy podejrzewają, że oprócz idei Lemaitre'a o rozszerzaniu się Wszechświata z jednego punktu, istnieje co najmniej tuzin innych wyjaśnień co do tego, jak nasz kosmos powstał. Jednym z nich jest to, że Wszechświat jest zasilany przez kilka źródeł i że te nie musiały wszystkie powstać w tym samym czasie.

Dzień dobry, nazywam się Adalbert Lezuraj i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Limp Bizkit. Latem 2003 roku Limp Bizkit wraz z zespołami Linkin Park, Deftones i Matt Vain brał udział w trasie koncertowej zespołu Metallica Summer Sanitarium Tour. 23 września 2003 roku ukazał się czwarty album Limp Bizkit Results May Vary, który zajął trzecie miejsce na liście Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych i ostatecznie pokrył się platyną. Wydawnictwo stanowiło znaczącą zmianę w brzmieniu i stylu Limp Bizkit. Promowały je single Eat Your Life i Behind Blue Eyes, będący coverem utworu z repertuaru zespołu The Who. Behind Blue Eyes w wykonaniu Limp Bizkit stał się wielkim hitem komercyjnym, dochodząc do piątego miejsca na liście Billboard Modern Rock Tracks. Trafił ponadto na ścieżkę dźwiękową filmu Gothica. W sierpniu 2004 roku Wes Borland powrócił do Limp Bizkit i rok później w maju zespół wydał mini album The Unquestionable True Part 1, na którym na perkusji oprócz Johna Otto zagrał także Sammy Sigler. Zespół postanowił w ogóle nie promować wydawnictwa. Nie powstały żadne teledyski ani single, nie licząc wypuszczonego do internetu nagrania pokazującego grupę w trakcie wykonywania pochodzącej z albumu piosenki The Truth w studiu. Niedługo po wydaniu The Unquestionable Truth Part 1 w listopadzie 2005 roku grupa wydała jeszcze Greatest Hits, kompilację zawierającą największe przeboje z czasów świetności, oraz album wideo Greatest Videos, po czym zawiesiła działalność i przez 3 lata nie grała żadnych koncertów. Wes Borland znowu puścił szeregi Limp Bizkit, tym razem na rzecz swojego projektu Blacklight Burn.

0: Jones, a na stronie internetowej Limp Bizkit od czasu do czasu pojawiały się informacje o pracy w studiu. 31 marca 2008 roku do sprzedaży trafił album koncertowy Rock in Park 2001, zaś 12 maja tego roku ukazała się druga kompilacja zespołu Collected. 12 lutego 2009 roku zespół oficjalnie ogłosił swój powrót w oryginalnym składzie, między innymi dlatego, gdyż, jak napisali członkowie we wspólnym oświadczeniu dla mediów, doszli do wniosku, że są bardziej zniesmaczeni i znudzeni stanem ciężkiej muzyki popularnej niż sobą nawzajem. Zespół ogłosił również rozpoczęcie na wiosnę trasy koncertowej po krajach Europy, obejmującej występy na festiwalach i dużych wydarzeniach, m.in. Rock am Ring i Rock im Park w Niemczech. 24 czerwca 2009 roku zespół wystąpił na Szczecin Rock Festival. Był to pierwszy koncert Limp Bizkit w Polsce. W sierpniu owego roku zespół uzyskał nagrodę Kerrang! Hall of Fame Award na gali Kerrang! Awards. 9 października 2010 roku grupa wystąpiła w klubie Stodoła w Warszawie. W czerwcu 2011 roku został wydany piąty album studyjny grupy zatytułowany Gold Cobra. Nagrania z albumu dotarły do 24 miejsca listy OLIS w Polsce. Album promowały single Gold Cobra i Shotgun. 19 lipca 2011 roku zespół wydał trzecią kompilację zatytułowaną Icon. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1997 $3 Bill Yell. Oto utwory składające się na album. Intro, Pollution, Counterfeit, Stuck, Nobody Loves Me, Sour, Stalemate, Clunk, Fate, Stinkfinger, Indigo Flow, Leech i na koniec Everything. Życzę miłego odbioru.
1: Jesus, give me an amen. Give me a hallelujah, brother. Feel the pain of sweet Jesus. Give me another amen. Give me another. You've got to kill the noise. You've got to kill the pollution of Satan, brother. Give me a hallelujah. Have you been healed? Have you been saved? Has it happened to you, my brother? Thank the Lord. Praise the Lord. I love Jesus.
2: Oh.

fucking beat back, back, you sucker! Fucking suck!

Fuck with us.

I think that I'd like to turn myself around.

I guess it would be nice.

music.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące, biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia. Ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

Ha, ha, ha, ha.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grafen to płaska struktura złożona z atomów węgla połączonych w sześciokąty. Materiał kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w przybliżeniu jest strukturą dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne. Grafen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest 200 razy bardziej wytrzymały niż stal przy tej samej grubości. Charakteryzuje go również wysoka elastyczność. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Dotychczasowe badania wykazują możliwość wykorzystania grafenu głównie w elektronice. Jednym z zastosowań może być produkcja cienkich, elastycznych ekranów, wyświetlaczy LED i OLED oraz elektronicznego papieru. Wysoka przewodność elektryczna grafenu wykazuje potencjalne zastosowanie w budowie tranzystorów wykorzystywanych w procesorach. Prowadzone badania wykazują możliwość budowy jednostek, które mogą pracować z częstotliwościami na poziomie 300 GHz z potencjalnym wzrostem częstotliwości do 1 THz, co w porównaniu do parametrów obecnych urządzeń jest wartością wręcz niewyobrażalną.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Surinam. Od 1666 roku była to kolonia holenderska.

zamieszek, a 20 osób zostało rannych. Na ulicę wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko inflacji. Najpopularniejszą atrakcją Surinamu jest miasto Paramaribo, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To piękne miasto zachowało swój kolonialny charakter z czasów holenderskiej kolonizacji i oferuje wiele zabytków architektonicznych, takich jak na przykład Katedra Świętego Piotra i Pawła czy Synagoga Neve Shalom.

Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego, albo by Bałtycki, jak to czasem w tym tytule tej audycji jest. I dzisiaj mam zamiar przedstawić płytę, jedną z moich ulubionych, Obywatel GC. Płyta nazywa się Obywatel GC, została wydana w 1986 roku przez Tone Press. To miała być trzecia płyta Republiki, cały materiał, który znalazł się na debiutanckiej salowej płycie Ciechowskiego, powstał wcześniej na potrzeby kolejnej płyty Republiki. Niektóre utwory grane były na koncertach pod innymi tytułami już w 1985 roku, na przykład Spoza linii świata, to utwór wykonywany przez Republikę pod roboczym tytułem Brudny żołnierz. Z kolei Tak długo czekam, to nagranie Republiki pod tytułem Ciało, które już w 1985 roku nagrane było w studiu radiowym i odniosło sukces na liście przebojów programu trzeciego. Grupa weszła nawet do studia, żeby nagrać materiał i nadać mu ostateczny szlif. Niestety panowie pokłócili się o tantiemy, a konflikt dodatkowo podsycała nowa partnerka Ciechowskiego, Małgorzata Potocka, która namawiała go do usamodzielnienia się i kariery solowej, twierdząc, że muzycy Republiki do niczego nie są mu potrzebni, a wręcz stanowią przeszkodę do jego dalszego rozwoju artystycznego. Skończyło się tym, że sesja nagraniowa została zerwana, a zespół rozpadł się, ponieważ autorem wszystkich kompozycji był sam Ciechowski. Postanowił skompletować muzyków sesyjnych, nagrać materiał Republiki z nimi i wydać go jako solowy. To, że Ciechowski był autorem utworów, nie oznaczało jednak, że pozostali muzycy nie mieli wpływu na jego powstanie. Oto zresztą toczył się spór między muzykami, którzy chcieli być uwzględnieni w większym stopniu jako współautorzy muzyki, co przełożyłoby się na ich większy udział w zyskach. Muzycy Republiki uważali, że mieli wpływ na aranże kompozycji i niektóre inne ich elementy. Tego nie chciał zaakceptować Ciechowski, wspierany przez Potocką i nowego menadżera Jacka Sylwina. W efekcie po rozpadzie zespołu powstała omawiana płyta zawierająca materiał wcześniej stworzony przez Republikę. Sam tytuł albumu, jak i nowy pseudonim artystyczny Ciechowskiego był jednak łącznikiem między jego solowym projektem a dawnym zespołem. Można więc powiedzieć, że debiut Ciechowskiego to w pewnym sensie kontynuacja projektu pod nazwą Republika, tylko z innymi muzykami. Co można powiedzieć o samej muzyce, która znalazła się na Obywatelu GC? Wszystko rozpoczyna się od jak najbardziej republikańskiego numeru na płycie pod tytułem Paryż, Moskwa 17:15, czyli Mimowolne podróże kochanków, w którym ostre gitarowe riffy Borysewicza kontrastują z zaprogramowanym przez Rafała Paczkowskiego na podstawie koncertowych nagrań Republiki brzmieniem perkusji. Ten ostatni fakt dotyczący programowanej perkusji to kolejny znak, że mamy do czynienia z kontynuacją drogi Ciechowskiego, którą rozpoczął w zespole Republika. Drugi utwór na płycie, Tak długo czekam, czyli Ciało, to chyba jej najbardziej kontrowersyjny fragment. Kompozycja wcześniej nagrana przez Republikę

publikę pod tytułem Ciało, stała się dużym hitem w 1985 roku. Najwyraźniej planowano wydać ją na trzecim albumie, bo znalazła się na płycie Obywatela. Jednak poza tekstem nie ma aż tak dużo wspólnego z wersją znaną wcześniej. Ciało od początku było utworem wolniejszym, ale miało republikański nerw. Wersja, która znalazła się na płycie Obywatela, nie ma tej nowofalowej chrapowatości. W zamian jest sporo rozmytej elektroniki w tle, która powoduje, że utwór traci charakter. Na pewno ci, którzy słyszeli najpierw wersję Republiki, a następnie wersję Obywatela, mieli spore problemy z zaakceptowaniem zmian. W nowej wersji nie słychać nic, co uzasadniałoby ich wprowadzenie. Trzeci utwór pod tytułem Błagam, nie odmawiaj, czyli Wyroki ferowane z pewną nadzieją, to dynamiczny rockowy numer z hard rockową gitarą Borysewicza i typowo republikańskim frazowaniem wokalu Ciechowskiego. Kaspar Hauser z kolei to elektroniczny transowy utwór, niemal bez tekstu, poza powtarzanym zwrotem Nie jestem sam i innymi różnego typu odgłosami w tle. Spoza linii świata, czyli listy pisane z serca dżungli, brzmi trochę jak proste rozwinięcie klimatu z poprzedniej płyty Republiki, Nieustanne tango. Nowy kierunek odrywający Ciechowskiego od republikańskiego świata najbardziej słychać w dwóch utworach kończących album. Najpierw mamy ponad 6-minutowe Przyznaję się do winy, czyli zeznania miłosne, będące rzeczywiście wyznaniem miłosnym w warstwie lirycznej. W warstwie muzycznej mamy do czynienia z wolno rozwijającym się numerem z wieloma elektronicznymi smaczkami, w którym w finale wchodzi saksofonowe solo Michała Urbaniaka. W jeszcze inne rejony zaprowadzą nas finałowe Moje modły, które podobnie jak Kaspar Hauser pozbawione są praktycznie tekstu, choć nie wokalu. W tle występuje w charakterze elementu instrumentalnego sopran Agnieszki Kossakowskiej, a także powtarzane jak mantra głosy, w tym Ciechowskiego, Moje modły. Słychać tutaj też powracające riffy gitarowe Borysewicza. Wszystko utrzymane jest w nieco psychodelicznym klimacie. Utwór jest najdłuższy na płycie i wyraźnie wychodzi poza format piosenkowy. To najbardziej oryginalna i do dzisiaj ciekawa kompozycja na płycie, w której można odnaleźć elementy wcześniej niesłyszane w twórczości Ciechowskiego. Obywatel GC spotkał się z dobrym przyjęciem zarówno krytyki, jak i części fanów. Płyta była wtedy odebrana jako naturalna kontynuacja Nieustannego tanga, a dzięki zatrudnieniu wybitnych instrumentalistów uznawana była za wyraźny krok naprzód, którego Ciechowski nie mógłby wykonać, gdyby to była kolejna płyta Republiki. W nagraniu albumu wzięli udział basista Krzysztof Sierański, gitarzysta Jan Borysewicz, pianista Janusz Skowron, perkusjonista José Torres, gościnnie saksofonista Michał Urbania, a także bardzo ceniony realizator dźwięku wówczas młodego pokolenia Rafał Paczkowski. Zmarł we wrześniu 2023 roku. Czy jednak gdyby album Obywatel GC został nagrany przez muzyków Republiki, naprawdę byłby mniej wartościowy? O tym nie przekonamy się już nigdy. Istnieją wprawdzie republikańskie nagrania demo części materiału wydanego przez Ciechowskiego solo, a także nagrania tego materiału z wcześniej nagranych koncertów przez Republikę, ale jakość ich nie pozwala ocenić, co by było, gdyby Republika nagrała materiał w studiu i nadała mu ostateczny charakter. Pewne jest jedynie, że Obywatel GC to świetna płyta i choć nie jest to plastikowe brzmienie perkusji, spodoba się głównie miłośnikom 80-sów, to album pozostaje jedną z lepszych polskich płyt lat 80. Przedstawię teraz piosenki, które jeszcze raz tak powiem, gwoli ścisłości, czego będziemy słuchać. Paryż, Moskwa, 17:15, Tak długo czekam, czyli Ciało, Błagam, nie odmawiaj, Kaspar Hauser, Spoza linii świata, Przyznaję się do winy, Moje modły. Tak, tutaj jeszcze ja oczywiście nie dodałem tych wszystkich ozdobników. Paryż, Moskwa to mam, czyli Mimowolne podróże kochanków, Błagam, nie odmawiaj, czyli Wyroki ferowane z pewną nadzieją, Spoza linii świata, czyli Listy pisane z serca dżungli, Przyznaję się do winy, czyli Zeznania miłosne. Dobra, już teraz wszystko jest jak należy. Obywatel GC, rok 1980.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pawulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc, z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda Old School Hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes. We'll be right back.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neorockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nie często trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści. O! O! O!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę psychobilly. Powstały w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że taki oldschoolowe psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim old school psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Reno Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Reno Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of the carton, kid!

No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: For those don't know,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

Witam, Władysław Bałtycki z archiwum Wax Trax. Dziś zapraszam na płytę zespołu Front 242, albo Front 242 właściwie.

kompozycji były dźwiękami dystopijnej, niedalekiej przyszłości. Mogły być ścieżką dźwiękową do postindustrialnych krajobrazów, ruin, wypalonych i spalonych budynków, wznoszących się ku stalowo-szaremu niebu uporczywego deszczu. Geography właściwie nie był pierwszym albumem Front 242, który kupiłem. Był to Front by Front, ale od razu się w nim zakochałem. Zawsze byłem fanem krautrocka. Kraftwerk, Can i Noi to zespoły, których słuchałem na początku lat 80. i łatwo wyczuć wpływy tych zespołów na Geography. Brzmi trochę jak wczesny Human League, te same syntetyczne rytmy i przestrzenne analogowe syntezatory. Programowanie jest oszczędne i proste, co tylko potęguje surowy klimat albumu. Gdyby to był pokój, byłby to czysty, wyłożony białymi kafelkami i wysterylizowane laboratorium z ostrym oświetleniem liniowym i wolno migającymi maszynami. W przeciwieństwie do ich późniejszych albumów, które były podkręconymi, brutalnymi, elektronicznymi atakami, Geography zawiera proste rytmy i oszczędnie używane syntezatory. Album jest typowy dla innych nagrań z tamtego okresu, zawsze balansując na granicy mainstreamu i nawiązując do awangardowego eksperymentalizmu Berlina lat 70. You Man był przełomowym utworem na albumie, stając się hitem w klubach alternatywno-industrialno-gotyckich lat 80. Ze wszystkich utworów na płycie jest on najbardziej przystępny i najlepiej nadaje się do słuchania w radiu. Dialogues, GVDT i Operating Tracks są najbardziej charakterystyczne dla albumu, umiejętnie łącząc melodię, rytm i sekwencje programowe. Brzmią jak kompletne i w pełni spójne utwory, w przeciwieństwie do fragmentarycznych i opartych na partyturze utworów Art and Strategy i Geography Parts 1 and 2. Black, White, Blue brzmi, jakby mogło pochodzić z albumu Cabaret Voltaire, z jego syntezatorowymi dźwiękami o brzmieniu instrumentów dętych i wojskowym rytmem. Ogólnie rzecz biorąc, jest to mocny album, który stanowi poligon doświadczalny dla pomysłów, które pojawiły się na kolejnych wydawnictwach, gdy zwiększył się poziom hałasu i wzmocnione brzmienie agrobeat zaczęło zyskiwać na popularności. Oto utwory, które przed nami. Operating Tracks, With Your Cries, Ardent Strategy, Geography 2, You Man, Dialogues, Last Inkling, GVDT, Geography 1, Black, White, Blue, Kinetics i Kampfbereit. No to posłuchajmy sobie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sunduki, nazywane syberyjskim Stonehenge, to miejsce starsze niż brytyjskie stojące kamienie i być może bardziej tajemnicze. Składa się z 8 niezwykłych formacji z piaskowca, które wyrastają niespodziewanie z równiny zalewowej nad rzeką Beli i Yus. Te formacje równoległe do siebie i prawie jednakowej wielkości są zwieńczone dziwnymi skalnymi kapeluszami, które przypominają ogromne skrzynie. Słowo sunduk w języku rosyjskim oznacza skrzynia lub właśnie kufer, co wyjaśnia współczesną nazwę miejsca. Profesor Witalij Larichew z Instytutu Archeologii i Etnografii przy Syberyjskim Oddziale Rosyjskiej Akademii Nauk przez wiele lat próbował rozwikłać tajemnice tych skrzyń. Stał się astroarcheologiem, badając, co starożytni ludzie wiedzieli o astronomii. Odkrył, że sunduki to najstarsze znane obserwatorium astronomiczne w Azji, które ma około 16 tysięcy lat. Starożytni mieszkańcy tej doliny codziennie obserwowali zachody słońca, wschody słońca i księżyc. W sunduki znaleziono również galerię sztuki naskalnej. Niektóre z tych rysunków pochodzą z kilku wieków przed naszą erą, ale tajemniczy biały koń, znaleziony niedaleko pierwszej skrzyni na Czarnej Górze, został wyrzeźbiony w skale i jest bardzo dobrze zachowany. Naukowcy sugerują, że ten petroglif powstał 16 tysięcy lat temu w epoce lodowcowej, co potwierdza, że obszar ten był miejscem ludzkiej aktywności przez wiele tysięcy lat.

Dziękuję.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwana technologia stealth, zmniejszająca sygnaturę radarową, a co za tym idzie, sprawiająca, że dana maszyna jest znacznie trudniejsza do wykrycia, została zapoczątkowana w latach 60. właśnie w strefie 51. Z początku baza miała służyć do testowania przez CIA samolotów szpiegowskich U-2 oraz A-12, ale gdy okazało się, że radzieckie pociski ziemia-powietrze są w stanie je zestrzelić, skupiono się wyłącznie na obniżaniu wykrywalności. Pierwszym na świecie samolotem wykonanym w technologii stealth był zaprojektowany w strefie 51 bombowiec F-117 Nighthawk.

0: Wyjrzyj no, majster, przez okno. Czy stoją?
1: Stoją. Nawet jakby teraz stali trochę lepiej.
0: Równe chłopy są. Muszę powiedzieć, mamy niezrównany element. Z takimi to my, majster, powiadam, na księżyc choćby możemy. Z motyką czy bez, wszystko jedno.
1: A żelazne są fach. Tak prędko nie popuszczą.
2: Teleksują, tak, że już ciągną druty.
1: A wiele tego?
2: Nie zapodali.
0: A co z kruszywem?
2: Daleko piszą, że teleksowali do kamieniołomu. Zaraz będą robić odwiert.
0: Nie było odwiertu? No. Niech się pan na migiem skrosuje z kamieniołomem.
2: Kabel zatkany. Zobaczę, co się da zrobić.
1: Grzebią się.
0: Ale my jesteśmy w porządku. Przerób globalnie z grubsza się zgadza. Wyjrzyj no, majster.
1: Ale co mam wyglądać? Ja ich znam. Oni jak się uprą, to stoją. Żel, beton, nie ludzie. Nawet nie widzę, żeby się chwiali.
0: Szczęście, że wiatru nie ma.
1: Za to ma się na deszcz.
0: Jestem o nich spokojny. Dach nad głową mają.
1: Ale warto by im dodać trochę otuchy.
0: No tak, trzeba im przedstawić wagę problemu. Zobrazować sytuację i czego się po nich spodziewamy. Niech zrozumieją, że są filarami, że bez nich zawali się cała konstrukcja i że cały naród na nich patrzy. Argumentować kompleksowo, intensywnie i na długi dystans. Nie uchylać się od sugestii typu emocjonalnego. Całość zilustrować cyframi. Samo uświadomienie krzepi.
1: Ale swoją drogą to za mało. Czterech. Po jednym na każdym rogu. No swoje waży takie sklepienie.
0: Ja tę sprawę badałem osobiście. Wykopię więcej niż czterech nie da rady. Przepisy zabraniają.
1: A zresztą skąd ja bym miał wytrzasnąć więcej takich równych? Z czterema miałem kłopot.
0: Żałuję, że nie zaangażowałem psychologa. Psycholog w nowoczesnej produkcji jest nieodzowny. Albo psychoanalityk. Ten byk dopiero zagadał. Co sądzisz, majster, o freudyzmie? No. Zwłaszcza o teorii libido. Ciekawe, co?
1: Tak.
0: Że też wszystko bierze się z tych rzeczy. Wierzyć się nie chce.
1: Leje.
0: Co też, majster, mówisz?
3: Leje?
0: A niech to jasny szlak. Sklepienie nasiąknie, jeszcze się pod nim ugną, zanim ten cement zrobił.
1: Na razie się nie chwieją.
0: To grunt. Mówię, że stoją. Dobrane chłopy, jeden w drugiego. Musiałbym ich sobie raz obejrzeć. Byłoby na co popatrzeć, co?
1: No jasne. Wołaj pan statyka, niech się rozezna. Strzymają czy nie?
0: Panna?
2: Czego?
0: Zawołaj pan na statyka. Potrzebny mi tu statyk. Natychmiast.
2: Kamieniołom wysłał myślnego do prochowni po amonii.
1: O, to jak ogniem strzelą. To jak ogniem łysną.
0: To ci będzie huka. Gdzie statyk?
2: Zaraz.
0: Wnioskuję, że odwiert już gotowy. Teraz tylko odstrzał na wózek i do młynów. Daję głowę, że piece już się kręcą.
1: Pewności nie mam, ale tak mi się zdaje.
0: Statyk musi zbadać. To sprawa statyka. Ja nie jestem statykiem. Statykowi płacą, statyk musi. Ja od statyka wymagam, bo globalnie wszystko jest na swoim miejscu.
1: No, nie przysięgnę, ale...
0: Tak w ogóle w przyszłości zamyślam dookoptować na stałe statyka. Taki dookoptowany statyk to duże udogodnienie. Niech siedzi i robi.
1: Ręki bym sobie nie odciął, ale... O.
0: Te.
1: Popatrz na pan. To sklepienie jakby się trochę zamskło, nie? Czy tylko mi się tak wydaje?
0: Może który kucnął? A co pan chcesz, majster? Stoją tak od rana. Statyk to wyjaśni.
1: Myślę sobie, co by ich mogło podnieść na duchu, bo to jednak nie w kij dmuchał tak stać i trzymać. No fakt, że równe chłopy. Równo, po sprawiedliwości ich ciśnie, ale ten deszcz.
0: Wojskowe chłopy nieraz na deszczu stają.
1: Ale nie z żelbetową płytą na łbie.
0: Zrobią cement, będą słupy. Cztery. Na każdym rogu jeden. Ściśle według dokumentacji. To im ulży.
1: Coś trzeba zrobić, żeby się nie załamali. Trzeba ich skrzepić od środka, bo popuszczą.
0: Na szczyptę hartu muszą się zdobyć. Wpłynąć na nich niech myślą kategoriami dobra zbiorowego. Prywatę, indywidualizm i zaściankowość należy trzelić. Niezbędna jest nam pełna konsolidacja sił. Tendencje odśrodkowe uważać za anarchizm. Za wytrwałość nagroda.
1: Osobiście uścisnę im dłonie i po sporcie na ryło.
0: Wsiąść im na ambicje. Pan nawet nie wiesz, majster, co taka ambicja może. Ambicja, majster, góry przenosi. Z ambicją można daleko zajechać. Trzeba im to jasno uzmysłowić.
2: Statyk.
0: Idź, kolego, i zbadaj grunt pod ich nogami. I czy mocno stoją. Zwłaszcza zwróć, kolega, baczną uwagę na pion i na morale. I powiedz im, kolega, że globalnie jesteśmy do przodu. Trochę samozaparcia, wyjdziemy na swoje. Wykonać. Po potem zameldować.
1: Tak jest.
2: Telefonogramowali z huty, że już walcują pręty.
0: To się pan nas krosu i niech wyślą wozaków. Zaraz będzie się zbroić.
2: Gra.
0: Musi grać.
1: I niech się ją piasek na fundament.
0: A reszta pogróz. Raz, dwa pozbierać i nawrzucać. Do wykopu, znaczy się. Ubijać ubijakami według dokumentacji. Nie jestem służbistą, ale zaznaczam, że będę się ściśle trzymać dokumentacji. Porządek musi być. Nie pójdę na żadne ustępstwa. Za duże ryzyko. Widać tam co?
1: Widać. Tak, statek dodaje maniuszu. Dobry spec. To zaraz prościej stoją.
0: Nadał się nam. Żeby tak jeszcze mieć psychoanalityka. No niech by i był sobie zwykłym psychologiem. Majster, dzisiaj psychologia wkracza zwycięsko do wszystkich dziedzin życia. Ja sobie wprost nie wyobrażam dalszej pracy bez psychologa. Co myślisz, majster? Dobijać się o etat.
1: No, nie zaszkodzi.
0: Panna!
3: Słucham.
0: Wystąp panna do władz o przydział psychologa. Umotywuj to panna sensem, żeby całość miała ręce i nogi. Ma być bez zarzutu, ja to podpiszę. Rozumiesz, panna?
2: Na co mam nie rozumieć?
1: Teraz on ich mierzy łokciem.
0: Wziął się ostro do roboty.
1: A teraz on też coś robi, ale... Ja nie wiem co.
0: Zdaje się, że przykłada pion.
1: O, tak jest. Pionuje.
0: Teraz stało się jasne, że na dłuższą metę nie obejdziemy się bez statyka. Dokoptuje statyka majster na stałe. Zobaczysz, majster, dokoptuje. Jak dwa, dwa to cztery, dokoptuje.
1: Ciekawe, co też on powie.
0: Globalnie nie może nam nic wytknąć. Przerób się zgadza. Reszta to trudności obiektywne. Nie dam się wrobić. Powtarzam, nie dam się wrobić. Słyszysz, majster? Nie dam się.
1: Głuchy nie jestem.
0: Panna!
2: No?
0: Napisałaś panna wniosek?
2: Jeszcze nie.
0: Żeby mi to było ostatni raz.
2: Statyk pyta, czy może.
0: Jak ekspertyza? Jak morale? Sprawozdaj się, kolega.
4: Długo nie pociągną.
0: A co z pionem?
4: Pion jest, tylko że się zapadają. Pada, panie, glina. I ćwierć łokcia we dwa pacierzy, no to sklepienie, grzęzną, powolutku, panie, ale grzęzną.
0: A wysokie to chłopy?
1: Wysokie.
0: Tak i zdzierżą, powiadam. Twardziele są, ja im ufam.
4: Ale...
0: Powiedziałem, kolego.
4: No niemniej zapadają się.
0: Utwardzić grunt i odmaszerować. I trzymać rękę na pulsie. Wygłosić stosowną pogadankę na okoliczność, ale z czuciem, nie na ura. Zdaje się na pańską inteligencję i na zawodowy spryt, kolego. Liznąłeś pan psychologię?
4: Ja nie, mój sąsiad.
0: Jesteś pan zbyt wąsko wyspecjalizowany jak na moje potrzeby. Mam nadzieję, kolega, nic nie masz przeciwko teorii snów.
4: Bynajmniej wolę jednak praktykę.
0: Odmaszerować.
1: On pachnie wodą kolońską.
0: Dokoptuję statyka jak 4, a 4 to 8. Ale nie tego. Ten ma zbyt wąskie horyzonty. Jak tam na dworze.
1: Stabilizacja. Stoją i pada.
0: Panna!
2: Rakieta jestem.
0: Przynieś panna akta tych czterech.
2: Dobrze.
1: U nich jest wszystko na FF. Nie ma się do czego przypiąć, słowo.
0: Ale zawsze.
2: Mam tu fałdeczki.
0: Trzymaj ich, majster, na oku, a ja tymczasem...
1: Tak.
0: No nie, życiorysy jak świece. Sterylnie czyste. Chłopy jak w wekach chowane. Człowieku, skąd, majster, wytrzasnąłeś te samorodne kryształy? Tacy, jak się do czegoś wezmą, to nie popuszczą. Mowy nie ma, majster, możemy na nich polegać. Swojaki. Jeden to nawet mój krajan. I bliźniaków wydębił. Jestem zupełnie spokojny. Strzymają jak nic. Tylko beton rozrabiać i zalewać.
1: Trzeba się zwiedzieć, czy dowieźli amonit.
0: Panna!
2: Oj, zelówki zedry.
0: Zabierzesz panna te papiery, a co z kruszywem? Nic nie puścili na dalekopis?
2: A kruszywo już kruszą w młynach. Zaraz dadzą do pieca.
0: Słyszysz, majster? Nieźle.
1: Pomiary robi, znaczy statyk.
0: Kiedy on zacznie wreszcie do nich przemawiać. Człowiek w takich sytuacjach spragniony jest słowa. Cukier krzepi, słowo jeszcze lepiej, można powiedzieć. To trzeba zrozumieć. Nie sądzę, żeby oni byli w stanie wymieniać między sobą poglądy. To jednak męczy takie stanie.
1: Teraz go nie widzę. Statyka znaczy się.
0: Twierdzę, że powinni być informowani na bieżąco, co się święci. My tutaj bijemy się o fundament, a oni nic o tym nie wiedzą. Jak się tak stoi na deszczu, trzyma sklepienie i poza tym żadnego innego zajęcia, to chciałoby się przynajmniej znać sytuację. To jest psychologicznie uzasadnione. Ja się wcale tym ludziom nie dziwię. Zwłaszcza, że globalnie jesteśmy w porządku. A nawet co nieco do przodu.
2: Statyk gada, że chce mówić.
1: Nie ma o czym gadać. Przez okno widać, że jeszcze stoją.
0: Niech mówi, ale krótko. Ciach, ciach.
4: Pomiary wykazały, że proces postępuje w tempie jak poniżej. Ćwierć łokcia na dwa pacierze, albo 1/8 łokcia na jeden pacierz, albo 1/16 na pół pacierza. Nie jest to wartość katastrofalna, aczkolwiek należy mieć rękę na pulsie. Statyczność nawet się nieco poprawia. Optymalny współczynnik statyczności otrzymamy wówczas, gdy filary zaryją się w glinie po kolana lub po pachwiny, co nastąpi za jakiś czas.
0: Zdążę.
4: Być może jednak dają się zauważyć u filarów pewne oznaki znużenia. Twierdzą, że zaczynają się dłużyć i pragną sobie pogwarzyć z panem inżynierem.
0: A mnie rozrywki nie w głowie. Ja rozstrzygam tutaj fundamentalne sprawy.
4: Ale
0: proszę wszystkich ode mnie serdecznie pozdrowić i przekazać życzenia najlepszej pomyślności, tak w życiu doczesnym utwardzać, powiadam, kolega rozumie.
4: Tak jest.
1: Pójdę zobaczyć, czy piasek przesiali.
0: Zostań, majster.
1: Tak?
0: Ja się sam nie rozerwę. Panna!
2: O, ja się chyba powieszę.
0: Dowiedz się, panna, czy sieją piasek. Winnych ukarać.
2: Zrobi się. O, tu jest ten wniosek.
0: Wniosek? Jaki wniosek? A. Tak. Globalnie wybrnęłaś, panna, ale w szczegółach są sterki. I piszesz, panna, psychologa. Trzeba dodać lub psycholożkę. Najlepiej prosto po studiach, stanu wolnego, szykowną. To ze względów prestiżowych. Przecież między ludźmi ma robić, nie? Panna, napiszesz to jeszcze raz.
2: Oj, sama już nie wiem, jak tu komu wygodzić.
3: Zadziera nosa.
0: Za to pięknie kaligrafuje.
3: Nie, w naszych czasach kaligraf.
0: Majster, zamyślam podjąć brzemienne decyzje. Tu trzeba, majster, zadziałać. Tracimy cenny czas.
1: Ja nie tracę. Ja pilnie śledzę i mam wszystko w małym palcu. Stoją chłopy, jak murowane.
0: Zamyślam zlikwidować przestoje, majster. Zwłaszcza, że jesteśmy daleko do przodu. I co masz, majster, zrobić jutro? To zrób dziś. Taka moja dewiza. Każę ją wyryć na widocznym miejscu. Tak jest.
2: Statyk się napiera.
4: Oni chcą sobie pana obejrzeć, panie inżynierze. Poza tym wszystko na okrągło.
0: Przeczytaj im, kolega, dzisiejsze gazety. Ja nie mam na nic czasu.
4: Oznajmię.
0: A póki co, majster, zamyślam święcić wieńcowe. Wygramy wyścig z czasem, zwłaszcza, że globalnie jesteśmy już teraz poważnie do przodu. Nie cierpię psia kręćka przestojów. Człowiek jest globalnie na czysto, a musi patrzeć na wąskie gardło. To gniewa. Panna!
2: Dajcie mi skonać.
0: Idź, panna, uwidzianek. Będzie wieńcowe.
1: To ja pójdę się przebrać.
0: Panna?
1: Tak, tak.
2: No?
0: I ubierz się, panna, z góry do dołu, ładnie na niebiesko. Będą goście.
1: To idę do fryzjera.
0: Zostań, majster, to nie raut u maharadży. To skromne wieńcowe. Wypraszam sobie te drobnomieszczańskie nawyki. Gdzie jest, majster, niebieski kitel? Chcę, żeby mi wszystko było dzisiaj na niebiesko. Panna!
2: Panna i panna, uświerknę z tym dziadem.
0: Odkotujesz, panna, konto i poślesz do delikatesy. No. Goście ci sami co zawsze. Zawiadomić przez laurów. Zaprosić w moim imieniu, wyraźnie. Nadalem.
2: Przyjęłam.
0: W przyszłości nie dojdzie już nigdy do takich sytuacji. Zwłaszcza w deszczu. W czasie deszczu ludzie się nudzą. Z nudów ludzie dostają gzik w kolanach. Pytam, czy można z gzikiem w kolanach podtrzymać sklepienie? Można, majster, można, ale pod warunkiem, że dokoptuje się psychologa, względnie psycholożkę. Wszcząłem w tym kierunku starania i będę konsekwentnie przyciskał dyrekcję. Nie popuszczę. A oni muszą zrozumieć, bo jak nie, to ja osobiście tam pójdę i dam im takiego trumfa.
1: Trzymają się równo, ale są jakby ciut niżej.
0: I to nie pierwszy lepszy psycholog mnie zadowoli, ani pierwsza z brzegu psycholożka. Ma być freudysta względnie adlerysta, ewentualnie behawiorystka, ale musiałaby być ekstraordynaryjnie śliczna.
2: Ten statyk znowu coś truje.
0: Wpuścić.
4: Właściwie nic specjalnego, panie inżynierze. Doszło im do pachwin, stabilność dobra, wszyscy rumiani. I tylko jeden zdziebko nie bieścieje.
0: Który?
4: Ten od bliźniąt.
0: Widzicie go? Od bliźniąt, z jednej matki to, z jednego ojca, a taki indywidualista. Nie bieścieje, tak?
4: Tak.
0: Już ja go sobie przyuważę. Pomalować.
4: Tak jest.
1: O mojemu furmanki już powinny być, albo dopiero worki sypią.
0: Panna!
2: Na śmierć mnie zagoni.
0: Przyjdź, panna, cała na liliowo. Wszystko. Podwiązki też.
2: Przyjęłam.
0: Nadal.
1: A co z moim kitlem?
0: Też liliowy. Wszystko ma być na liliowo i to od zaraz. Nie cierpię niebieskiego.
1: Poszukam w magazynie.
0: Ani kroku.
1: Tak.
0: Zaraz tu będą goście. Przyszykuj się, majster, do reprezentacji. Ja zagaję. I żebyś mi, majster, nie stękał jak na mękach. I ma być wesoło. Wieńcowe przecież. Żadna stypa. A potem zaraz do roboty. Pozbroić, co tam trzeba, zalać, uklepać i zagładzić na sztywno. I nie stygnie. I trzymać się, majster, dokumentacji. Dokumentacja, majster, święta rzecz. Nakazuję wiernie iść za wskazaniami dokumentacji. Sam sprawdzę fundament.
2: Przywieźli z delikatesów.
3: A zagrycha?
0: A, i zaznacz, majster, wyraźnie, że jesteśmy globalnie do przodu.
1: Skoczą po korkocią.
0: Odbijesz, majster, po naszemu. Nie cierpię przesadnej elegancji.
1: To trzeba, ale już, zanim goście zjadą. No.
0: Panna!
2: Jak pan nie skończy z tą panną, to wyjdę zaraz za mąż. Za byle kogo.
0: Co z cementem?
2: Zwałowany na rampie.
0: Znaczy się, wszystko gra.
2: Oj, gra.
0: A goście?
2: Przyjadą ci kapę.
0: To pilnuj panna Wianka i na Liliowo to obowiązek. A. Czuję, że we mnie taka siła, taka moc, że mógłbym do teorii snów osobiście dorzucić własny wkład. Ale czy to człowiek ma czas? Ten wyścig odbija mi się wyraźnie na nerwach. Sen, libido, podświadomość, to jest coś. A tu człowiekowi sklepienie na łbie leży. Czy można się w tych warunkach rozwinąć, majster? Pytam.
1: To zależy.
0: Piekielnie, majster, ale to naprawdę piekielnie nie znoszę niefrojdystów. Spodziewam się, że majster jesteś frojdystą.
1: Zawsze byłem.
2: Ten namolny statek znowu męczy.
4: Osiągnęliśmy optymalną stabilność. Glina sięga im po pachy, ale...
0: Globalnie jesteśmy do przodu. Tak? Cement jest już na rampie.
4: Tak, panie inżynierze, ale...
0: W tył zwrot? Naprzód marsz!
4: Tak jest.
0: Z takimi trzeba krótko, defetyści. Zamyślam dookoptować statyka, owszem, ale nie tego. Dookoptuję zupełnie innego statyka, wręcz odwrotnego.
1: Zerknę za okno.
0: Ale tylko jednym okiem i na bardzo krótko.
1: Tak, to jest zafirami.
0: Widać co?
1: Leje. O, psia kość. Wsiąkają. Wsiąkają, psia noga, jeszcze im tylko nosy widać.
0: Takie życiorysy i tylko im nos.
1: Zasnęło. Zapadli się na amen.
0: A furmanki, jak tam? Przyjechały już.
1: Pick-up zajechał, biały.
2: Wieniec uwity.
1: Z czerwonym krzyżem wysiadają, czterech ich jest. Wszyscy na biało?
0: Na biało?
1: Na biało.
0: Nie na liliowo? Panna! Panna!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bohemian Groove to prywatny klub, który znajduje się na powierzchni liczącej ponad 1000 hektarów, leży na północy stanu Kalifornia, 120 km od San Francisco, nieopodal miejscowości Santa Rosa. Pod koniec lipca zjeżdżają się do niego znane osobistości i według teorii odbywają się tam różnego rodzaju dziwaczne rytuały i akty. Oto miejsce, do którego od lat zjeżdżają wielcy i potężni, którzy uciekają od swojej władzy czy popularności i oddają się podobno nieludzkim zabawom, a wszystko owiane jest wielką tajemnicą. Bohemian Groove skupia wyłącznie mężczyzn, a dostać można się do niego jedynie za zaproszeniem. Lista gości jest naprawdę imponująca. Wśród bardziej znanych nazwisk pojawiają się prezydenci Theodore Roosevelt, Richard Nixon, Herbert Hoover, George W. Bush, magnat przemysłowy Leonard Firestone, założyciel historycznego amerykańskiego browaru Joseph Kurz, były prezydent Światowego Banku Alden Kausen, sekretarz stanu Warren

Ben Christopher, administrator rządu federalnego Michael P. Stone, a oprócz tego śmietanka towarzyska w postaci poetów, malarzy, artystów, aktorów, śpiewaków i wielu innych powszechnie znanych i cenionych celebrytów.

This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

Stelzen. Ein Stelzen.

fire!

you love decorating.

She speaks Serbo-Croatian!